0: Kosmo po polsku. W ten wtorkowy wieczór 16 czerwca witam Państwa serdecznie. Tomasz Kycia. W przeddzień 35. rocznicy polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy proponuję spotkanie krytyczne ze współczesnymi Niemcami. Niektórzy znają je z naszych podcastów, inni usłyszą je pierwszy raz. A propos podcastów, no właśnie, Kosmo to nie tylko radio, czyli klasyczna audycja radiowa o 22, ale także, albo wręcz przede wszystkim podcasty, czyli takie radio na wynos. W aplikacjach takich jak ARD Sounds, Spotify, Apple Podcasts czy na stronie internetowej kosmopopolsku.de można nas słuchać o dowolnej porze i w pełnej długości, czyli bez ograniczeń antenowych. Gorąco zachęcam i serdecznie zapraszam do słuchania naszych treści właśnie w tej formie, czyli w podcastach. A teraz już pora na naszego gościa.
1: Czemu, jeżeli mówimy, że tamto było złe, nikt w Niemczech nie został rozliczony? I ci ludzie zajmują nadal różne bardzo, bardzo ważne stanowiska. Od prezydenta po różne kluczowe stanowiska w ministerstwach.
0: Nasz dzisiejszy gość nie przebiera w słowach krytyki wobec Niemiec i Niemców, choć w wielu sprawach mniej na nich narzeka niż oni sami. Niemcy bowiem, taka jest teza mojego gościa, są świetnie w narzekaniu, także na siebie samych. Gdzie są dzisiaj Niemcy w swoim rozwoju? Na co najbardziej emocjonalnie reagują Polacy mieszkający w Niemczech? Na czym polega polityka historyczna Niemiec i dlaczego Polacy nie lubią pouczającego tonu? O tym będzie ten podcast. Przy mikrofonie w berlińskim studiu wita Was bardzo serdecznie Tomasz Kycia, a jeśli słuchacie nas pierwszy raz, subskrybujcie nas na Waszych kanałach streamingowych i wracajcie do kolejnych naszych odcinków i koniecznie powiedzcie o nas Waszym znajomym. A teraz już pora na naszego gościa. Jest nim dr Anna Kwiatkowska, założycielka i szefowa zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich w Warszawie i współautorka, razem z profesorem Markiem Cichockim, podcastu pod tytułem Niemcy w ruinie.
2: Kosmo po polsku.
3: Twój podcast w Niemczech.
0: Tu jesteś u siebie. Witam Panią bardzo serdecznie w naszym berlińskim studiu.
1: Dzień dobry Panu. Dzień dobry Państwu.
0: Podcast Niemcy w ruinie, naprawdę?
1: No, ze znakiem zapytania. Musi być znak zapytania, bo to było tak naprawdę pytanie do Niemców trochę, ale też do nas, bo to była bardzo w którymś momencie taki temat nośny, głównie w Niemczech, bo to Niemcy zaczęli rozpaczać i dochodzić do tego, co się stało, czemu jesteśmy w takiej kondycji, dlaczego piszą o nas książki i to w dodatku sami Niemcy, którzy co prawda z Wielkiej Brytanii piszą te książki albo gdzieś tam z Chin czy z Stanów Zjednoczonych, bo to różni, ale mówię oczywiście o Wolfgangu Münchale, który napisał książkę Kaput. To było naprawdę duże wydarzenie również w Niemczech, no ale w Polsce też się odbiło echem i wszyscy się zastanawiali, czy to naprawdę tak jest, że oni są kaput, czyli zepsuci i w dodatku nienaprawialni, bo o ile pamiętamy znaczenie tego słowa, to nie jest tylko zepsute, to jest już takie, które się nie da naprawić.
0: Tak. My za chwilę jeszcze do samego podcastu, a także do tezy, czy Niemcy są w ruinie, wrócimy, ale zauważyłem jedną rzecz, przygotowując się do naszej rozmowy, że studiowała Pani także język arabski w Uzbekistanie. Czy pomaga on Pani zrozumieć dzisiejszą Europę?
1: Nic a nic, wstyd powiedzieć. Nie, to był taki epizod przekorny, bo znana jestem z tego, przynajmniej moim znajomym, że mam w sobie taką przekorę. Chciałam koniecznie jakiś język studiować i ponieważ wszyscy zajmowali się jakimiś normalnymi, w cudzysłowie, językami typu, nie wiem, niemiecki, francuski, angielski, to ja sobie wymyśliłam wcale nie arabistykę, tylko japonistykę, a ponieważ tam, gdzie chciałam studiować w tym roku, zdałam na tą japonistykę, ale w tym roku, w którym zdawałam, nie było tego, znaczy odwołali po prostu ten kierunek, to mi zaproponowano, że może arabistyka, więc ja stwierdziłam, no w zasadzie, jak ktoś ma 19 lat, to co mu tam?
0: Nie, czy japoński, czy arabski?
1: Tak.
0: I jakiś egzotyczny
1: Jakiś egzotyczny, ale nie, no po dwóch latach wróciłam do Polski, potem bardzo szybko dalej na zachód i pamiętam ledwo alfabet, pamiętam układ liter i mało co.
0: Bo tak można by było przypuszczać, że dzisiaj w tym społeczeństwie takim migranckim, szczególnie tutaj na zachodzie, ten arabski mógłby się pani przydać.
1: Przydało mi się doświadczenie mieszkania za granicą w takim kraju, który był mieszanką bardzo silnej religii właśnie muzułmańskiej i no takiego w zasadzie, ja wiem, dyktatury, która się rozpadała. Chodzi mi o były Związek Radziecki. To był Taszkent, Uzbekistan. Potem na zachodzie, w też takim dosyć multikulturowym wtedy już Wiedniu, więc te doświadczenia naprawdę jeszcze pomogły. Jeszcze w dodatku ja występowałam nie z pozycji tego, który tam rządzi, w sensie, że jest u siebie, tylko tego, który jest gościem.
0: Tak. Mhm. Wróćmy w takim razie do Niemców w ruinie i wiem, że wielokrotnie tutaj w naszej rozmowie przed włączeniem mikrofonu dodawała pani ze znakiem zapytania, więc skąd w ogóle pojawił się pomysł na podcast Niemcy w ruinie? Czy rzeczywiście widzi pani to państwo w takim stanie?
1: Tak naprawdę to była reakcja na to, co się dzieje w Niemczech, a ponieważ te doniesienia samych Niemców, ekspertów niemieckich, polityków niemieckich i o Niemczech na świecie również tak się mówiło, są no takie bardzo mocno pesymistyczne, frustrujące ich głównie, no to zaczęliśmy się zastanawiać, o co to chodzi, czy to naprawdę jest państwo w ruinie. Poza tym to było trochę takie ironiczne nawiązanie do naprawdę wyjątkowo i wybitnie i świetnie rozwijającej się Polski od wielu, wielu lat. My mamy wzrost, nie jesteśmy w stagnacji lub w recesji, tak jak Niemcy. No i zresztą gołym okiem po prostu widać, ja za każdym razem jak jadę gdzieś dalej, a jeżdżę dużo po Polsce, to jestem zachwycona tym, jak ten kraj się, ten nasz kraj się zmienia. Więc to było też takie troszkę ironiczne do niektórych polityków, którzy potrafili o Polsce teraz, o tej Polsce mówić, że ona jest w ruinie. Nikogo to nie dziwi, nie drażni. Koledzy, dziennikarze, eksperci z Niemiec przyjmują to z uśmiechem. Trochę gorzej radzi sobie niemiecka dyplomacja z tym, ale polscy czytelnicy i słuchacze raczej wiedzą, że to jest ironia. Chociaż mamy grono też takich słuchaczy, od razu zaznaczę, którzy no, mają takie poczucie lekkie Schadenfreude, że w końcu...
0: Właśnie o to chciałem zapytać, bo ja mam takie wrażenie czasami, że my mamy w tej chwili dobry czas na Schadenfreude. Być może on był zawsze, ale teraz w dobie clickbaitów, kiedy można... tak z perspektywy tych, którzy to lubią, dowalić Niemcom, że coś im się nie udaje, to jest dobry czas. Więc jeśli państwo trafili akurat w ten czas z takim tytułem, no jednak o negatywnych, mimo tego znaku zapytania na końcu, o negatywnych konotacjach, to trafiliście w sedno.
1: No, my mieliśmy kilka takich właśnie odcinków o niemieckiej gospodarce, które właśnie pokazywały, że Niemcy nie są w ruinie. Uświadamialiśmy ludziom, że to jest nadal trzecia lub czwarta gospodarka, w zależności jak się tam zmienia z Japonią świata i że baza, na jakiej oni są nadal, te fundamenty są ogromne, znaczy ten przemysł i zaplecze naukowe i tak dalej, i tak dalej. Także zresztą to jest też taki przyczynek do sporu między nami, czyli mną i moim współprowadzącym podcast Markiem Cichockim, gdzie on właśnie raczej podziela tezę Münchała, że to jest coś, tam się dzieje złego, takiego, że będzie bardzo trudno Niemcom się odbudować, a ja znowu patrząc nawet na tę historię niemiecką, którą ja obserwowałam, uważam, że to no, jest do zrobienia, to znaczy to odbicie jest do zrobienia.
0: Że jest to raczej transformacja, a nie...
1: Tak, choć rzeczywiście niesamowicie trudna i to jeszcze wrócę do pana pytania, bo tak naprawdę największą Freudę, tak to powiem, mają z tego Niemcy. Oni z jakiegoś powodu nieprawdopodobnie lubią się tak samobiczować. Znaczy jak usłyszę, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, te perypetie rządu Merca, to co tu się dzieje, to mam takie poczucie, że to jest taki sport narodowy, to znaczy to jamern i to takie pogrążanie się coraz bardziej w... To nie jest melancholia, to jest taki już stopień frustracji, że aż człowiek ma odruch pocieszania. To znaczy dochodzi do tego, że człowiek nawet krytycznie nastawiony do polityki niemieckiej ostatnich 30 lat, a ja jestem taką osobą, ma odruch powiedzenia im,
0: że aż tak nie jest.
1: Przestańcie, no. Znaczy dać radę jeszcze.
0: No właśnie. Jakie są według pani najważniejsze, największe wciąż jeszcze w Polsce mity o Niemczech, z którymi się pani tam spotyka? Bo ja mówię tam, no bo jednak rozmawiamy w Berlinie, w berlińskim studiu, jednak z perspektywy Warszawy inaczej to wygląda, a my jednak nadajemy z perspektywy Berlina Niemcy z bliska.
1: Polacy na pewno, jeszcze jest duża część, która jest, która ma taki, no powiedziałabym, bałwochwalczy stosunek do Niemiec, chociaż to jest zanikający procent. To znaczy, im więcej ludzie jeżdżą w ogóle po Zachodzie, tym bardziej otwierają im się oczy na to, co się dzieje pozytywnego w naszym kraju, a ponieważ my też mamy ten gen takiego narzekactwa i bardzo lubimy zwłaszcza jeździć po naszych politykach i po tym, co, no po wszystkim, co się da tak naprawdę, jesteśmy bardzo krytyczni, no to od służby zdrowia naprawdę, po autostrady, po działanie kolei,

0: myślimy, że Niemcy są bardzo mocno zakotwiczone na zachodzie, że są takim starym państwem. A Niemcy nie są starym państwem i to się bardzo często pojawia w takich momentach przełomu tożsamościowych, gdzie oni inaczej w ogóle tykają, powiem tak, niż Francja czy Wielka Brytania. Są dużo bardziej zakompleksieni.
1: Czy chodzi pani tutaj o nowe społeczeństwo w sensie większej migracji, zmiany populacji?
0: Nie, po prostu o to, że Niemcy tak naprawdę zostały zjednoczone tam za Bismarcka pierwszy raz w 1871 roku. To jest naprawdę bardzo niedawno.
1: W porównaniu z innymi państwami.
0: Tak, w porównaniu z innymi państwami, dokładnie. I teraz znowu to zjednoczenie drugie, no to już byliśmy tego świadkami, przynajmniej duża część z nas. W każdym razie to jest jednak cały czas zlepek. To ma swoje dobre strony oczywiście, no bo i kulturowo, i no naprawdę jest to wybitnie ciekawy kraj i geograficznie i wszelako. I też mentalnie, no naprawdę Saksończyk, Bawarczyk to jest zupełnie ktoś inny jakby mentalnie niż ktoś, kto mieszka na północy Niemiec. Plus to, co pan powiedział, no jeśli 30% Niemców ma, czy mieszkających w Niemczech ma pochodzenie migracyjne, to też daje no dużo, jak to mówią,
1: znacznie wpływa na
0: ubogaca, ale też stwarza duże problemy, tak. To jest po prostu czynnik, który trzeba brać pod uwagę, no tak.
1: Sprawdziłem sobie, przynajmniej na YouTubie, najlepsze odcinki podcastu Niemcy w ruinie, ze znakiem zapytania. I to jest ciekawe. Polacy wracają z Niemiec, notabene tutaj w Kosmo po polsku też mieliśmy nasze powroty. Na drugim miejscu, czy Czesi naprawdę lubią Niemców? No, bardzo rozbawiło mnie to, że akurat ten podcast miał takie duże wzięcie. Doktryna Merca bez Polski. Jak bardzo Niemcom przeszkadzają relacje Polski z USA i migracja, jak Niemcy straciły kontrolę. We wszystkich tych pobrzmiewa mi trochę jednak, ach, Niemcom się zaczyna też źle dziać. Taka Schadenfreude.
0: To jest bardzo ciekawe. YouTube w ogóle, to muszę zaznaczyć, jest pomysłem słuchaczy. Myśmy nie chcieli wchodzić na YouTube'a. To jest taka platforma, która jest inna, że tak powiem. Druga zależność jest jeszcze taka, że prawie wszystkie, które pan wymienił, z tą dużą oglądalnością, bo ona we wszystkich odcinkach jest dużo większa na Spotify niż na YouTubie, to jest bardzo duża aktywność Polaków mieszkających w Niemczech. Oni się strasznie denerwują. Zresztą o tym też nakręciliśmy odcinek. Jak się podważa jakieś dogmaty albo opinie o Niemczech. Nawet jeśli nie robi się to z perspektywy Warszawy albo Stanów Zjednoczonych albo Francji, tylko się przytacza opinie Polaków mieszkających w Niemczech, ekspertów niemieckich, polityków niemieckich. No to jest chyba taki psychologiczny moment, w którym człowiek słucha takiej krytyki w zasadzie swojego wyboru życiowego, dowiaduje się, że oto źle wybrał, chociaż to jest nieprawda oczywiście, ale tego się dosłuchuje w tej krytyce, no i zaczyna się, prawda, wręcz atak, bo niektóre komentarze były naprawdę bardzo ostre, że to...
1: Że się nie znacie.
0: Nie znamy się, ale w ogóle to zobaczcie sobie, co się w Polsce dzieje, albo i tak dalej. Jakieś takie od whataboutyzmu takiego, zobaczcie, co u was. Po to w ogóle nieprawda, nikt tak nie powiedział, chociaż cytujemy i podajemy źródła tam z Merca, czy innych polityków, ekspertów również, bo staramy się podawać źródła, zwłaszcza osobom, które wspierają nas na Patronite. Podajemy jeszcze więcej tych źródeł. No więc jest taki odruch i te tematy, które naprawdę poruszają jakąś strunę rywalizacji polsko-niemieckiej, tak? To nie wiem, czy o Stany Zjednoczone, czy o uwagę Stanów Zjednoczonych na przykład, czy o to, że tyle razy mieliśmy naprawdę przez ostatnie, no właśnie, 30 lat rację co do naszej polityki. I teraz, i to jest naprawdę drażniące, to nawet mnie drażni, eksperci niemieccy, słucham codziennie kilku podcastów co najmniej, tonem objawienia mówią wszystkie te rzeczy, które OSW, PISM, eksperci niezależni w Polsce, w sensie tacy, którzy sobie działają samopas, że tak powiem, nieinstytucjonalni, pisali, mówili, to dotyczy polityki wobec Rosji, kryzysu migracyjnego, NATO. Jest naprawdę bardzo dużo takich tematów, gdzie myśmy to normalnym tonem, nie pouczając, nie bez tej aroganckiej nutki,

0: która jest bardzo popularna za Odrą, tłumaczyli, jak jest i że to jest nie tak, jak trzeba w kontekście polityki, którą forsują Niemcy. I teraz słucham właśnie tych samych tez, tylko 15, 10, 20 lat później, właśnie z tym, co mnie drażni, właśnie takim tonem objawienia. Oto odkryliśmy, napisaliśmy na ten temat analizę, 3 książki i teraz będziemy chodzić z tym do naszych polityków, żeby ich nauczać. Chociaż politycy, zdaje się ogarnęli szybciej.
1: I tutaj płynnie przeszliśmy do następnego naszego działu w naszej rozmowie, do Zeitenwende, która przynajmniej została ogłoszona przez kanclerza Scholza tuż po wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. No właśnie, Polska, Litwa, w ogóle kraje bałtyckie często ostrzegały przed tym przytuleniem niemieckim Rosji.
0: Także Nordycy.
1: Tak. Czy pani zdaniem Zeitenwende się udała? Czy to wciąż jest taki moment, w którym nie tylko Polacy, ale to właśnie inne kraje, które wymieniłem, mają prawo mówić, słuchajcie, myśmy wam już to wielokrotnie mówili, uważajcie z Rosją. Czy to już jest nowy etap, do którego można przejść, do współpracy bezpośredniej?
0: Nie no, to jest zdecydowanie proces, to znaczy Zeitenwende jest tak naprawdę przemianą czy transformacją tożsamościową, to mentalną, to będzie trwało bardzo długo, bo wydać pieniądze na zbrojenia to jest jeszcze łatwe, chociaż wiemy, jak jest trudne, tak? Bo nie chcę umniejszać tej decyzji oraz tych wszystkich ruchów, które podejmuje teraz Merz, a zapoczątkował Scholz. To jest ogromna praca, to wymaga ogromnych pieniędzy, to jest też zwrot. Wszyscy państwo wiedzą, jakie tam były różne czynione sprawy, żeby jeszcze w starym Bundestagu klepnąć to, co trzeba, żeby Niemcy mogły stanąć na nogi w polityce bezpieczeństwa czy w dozbrajaniu Bundeswehry. Ale ta przemiana mentalna to będzie bardzo długo trwało, że Rosja to jednak nie jest sąsiad Niemiec, co się do tej pory zdarza niemieckim politykom, którzy naprawdę myślą bardzo krytycznie o Rosji, a mimo to mają taki po prostu odruch. To są te wszystkie biznesy, z których 4% w badaniach niemieckiej izby handlowej rosyjsko-niemieckiej mówi, że zdecyduje się naprawdę wyjść, reszta chce jakoś tam zostać z tych, którzy czeka po prostu, jest takie piękne słowo abwarten, czekamy, jesteśmy w blokach startowych, jakby tylko coś się zmieniło, to będziemy startować. Rozliczenia polityków. Dlaczego uznajemy, że coś było złe, a uznajemy tak, Zeitenwende, Merz, przecież Merz jest naprawdę, zmienił, on jest jakby bardziej nasz niż tutaj na scenie politycznej, nasz w sensie polski, czy bałtycki, czy nordycki, jeśli chodzi o stosunek do Rosji. Czemu, jeżeli mówimy, że tamto było złe, nikt w Niemczech nie został rozliczony? I ci ludzie zajmują nadal różne bardzo, bardzo ważne stanowiska. Od prezydenta po różne kluczowe stanowiska w ministerstwach. I tak dalej, i tak dalej. To będzie bardzo długo trwało. Ja mam takie porównanie, że te powiązania niemiecko-rosyjskie to jest jak pleśń i nie wystarczy tego korzuszka z drzemu zdjąć. To jest grzybnia, tam jest wszystko już w tym dżemie, nie radziłabym go jeść.
1: Mocna teza, a skoro o tezach mówimy, to przejdźmy do pani publikacji, która ukazała się w ubiegłym roku, publikacji Ośrodka Studiów Wschodnich. Pod pani redakcją powstała praca W służbie przyszłości, polityka historyczna Zjednoczonych Niemiec. Notabene właśnie kiedy nagrywamy ten podcast, dzisiaj wieczorem będzie pani gościem debaty politycznej organizowanej przez naszą rozgłośnię RBB na temat 35 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Mówię o tym dlatego, ponieważ właśnie w tejże publikacji zajęła się pani także, czy między innymi, bo tam są różne teksty, ale pani tekst, pani esej mówi o polityce historycznej Niemiec, który, jak pani pisze, powstał z niezgody, z pewnej konieczności, a nie z wyboru. Nie, ten temat pojawił się jako pewien sprzeciw. Dlaczego? Dlaczego napisała pani esej o polityce historycznej Niemiec, z którego, i to mogę już na końcu zdradzić, wynika, że także Polska powinna się zająć swoją polityką historyczną, bo jeśli się tym nie zajmie, to jest to grube zaniedbanie.
0: tak, podtrzymuję tę tezę. To ma dwa takie aspekty. Jeden jest formalny, ponieważ mieliśmy koniecznie napisać tak, tego typu publikację, to znaczy z naszego zespołu powinna wyjść publikacja o polityce historycznej niemieckiej, bo to jest temat niezwykle ciekawy, a my nie mieliśmy na pokładzie żadnego historyka. Ja uważałam, że taką dużą publikację powinien napisać głównie ktoś, kto się zajmuje naprawdę historią na co dzień. Ja nie zajmuję się historią na co dzień. Ale to się udało załatwić, bo po prostu zebraliśmy ogromne grono. Polecam Państwu tę publikację. Ona jest bezpłatnie do pobrania na stronach OSW. Wybitnych ekspertów, których każdy podjął się jakiegoś innego tematu od odbudowy Niemiec po II wojnie światowej, a tak naprawdę po zjednoczeniu. Wojciecha Konończuka, Bombenkrieg, Wojciech Pięciak, no prześledził miejsce Niemiec, Francji i Izraela w podręcznikach, Kamil Frymark i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę tam jest grono wybitnych ekspertów, którzy się zgodzili dołożyć cegiełkę do tej publikacji, a mój tekst jest tylko wstępem tak naprawdę i chciałam się usprawiedliwić, że choć nie mam papierów historyka na napisanie takiego tekstu historycznego, to jednak musimy odróżnić trochę jednak, czy nawet bardzo, historię, która jest po prostu dziedziną, której należy mieć absolutną swobodę twórczą i badawczą, od polityki historycznej, którą uprawia dane państwo, tak? Bo ta niezgoda wynikała między innymi z tego, że wmawia się nam, i to robią nie tylko eksperci w Niemczech, ale głównie oni i tam eksperci to jeszcze, ale politycy w Niemczech, ale też ludzie w Polsce, że Niemcy nie uprawiają polityki historycznej, ba, nie ma czegoś takiego w ogóle jak państwowa polityka historyczna w Niemczech. No to jest ewidentna nieprawda i są na to dzieła historyków niemieckich, którzy właśnie posługują się tym terminem, chociaż on potem, stawszy się niepopularnym, został zastąpiony przez polityki pamięci i tak dalej. To jest retoryka. Druga rzecz była taka, że mi też życzliwe osoby Polsce, bo tamte też są życzliwe, to nie jest tak, że to są wrogowie czy ktoś taki, mówiły, że pewne debaty się już odbyły, to były lata 90. Nie znaleźliśmy tam swojego miejsca, bo nie mogliśmy, nie było nas wtedy na tej scenie jakby. Mieliśmy inne, ważniejsze sprawy na głowie i do widzenia. To już nasz wizerunek w Niemczech, w Izraelu, gdzieś tam jest ugruntowany. Wszystko minęło, możemy się pogodzić z tym, co ewentualnie dostaniemy z innych państw i o swojej historii będę się uczyć w związku z tym z jakiegoś muzeum właśnie w Berlinie, w Niemczech w ogóle, albo w Rosji, albo nie, w Izraelu. I tam była jeszcze jakaś trzecia sprawa, która wywołała mój bunt. W związku z tym stąd ten esej, który tak naprawdę bazuje na tej udowodnieniu na źródłach niemieckich, że owszem, polityka historyczna jest oraz bardzo mocno opiera się na książce i w ogóle na teorii profesora Michała Łuczewskiego, która ta teoria mi niezwykle otworzyła oczy właśnie o kapitale moralnym. Dosłownie można to skrócić takim stwierdzeniem, że im większa wina, tym większe odkupienie i tym większy jakby kapitał moralny, który można zdobyć. To on się oczywiście łączy z kapitałem politycznym, ekonomicznym, do tego stopnia, że Niemcy, uznając, że są najlepiej rozliczeni z historią, mogą pouczać innych oraz mówić, że my powinniśmy oraz inni też iść tą drogą. No to jest akurat nieprawda i tu był rzeczywiście duży sprzeciw, no bo nie każdy ma to na sumieniu, co Niemcy i
1: tak, w środowisku,
0: wszyscy wiedzą.
1: Rzeczywiście w środowisku ekspertów, politologów trochę zagrzmiało i pamiętam jeszcze tą debatę taką wewnętrzną. Także po pani artykule, ale być może po to są te artykuły właśnie, żeby dyskutować, żeby się spierać. I ja tak się zastanawiam, czy to nie jest tak, że każde państwo powinno mieć własną politykę historyczną, trochę na zasadzie budowania własnego etosu, tak jak, przepraszam za taką powierzchowność, jak robią to Stany Zjednoczone na przykład we własnej filmografii. Czy tak nie powinna to robić Polska? Włosi to robią we własnej filmografii, choć może trochę inaczej niż Stany Zjednoczone. Tak robią to także Niemcy. Pytanie, czy mamy się oburzać, czy nie powinniśmy po prostu robić własnej polityki historycznej?
0: Dokładnie, to znaczy to jest właśnie moja teza. Jak mówił Jacek Kuroń, nie palcie komitetów, budujcie własne. Dokładnie tak jest. Każde państwo ma de facto politykę historyczną, taką czy inną. Pewne sprawy finansuje, pewne muzea obsadza nimi kierownictwo, chce dofinansować jakieś projekty, a innych nie. Takich, a nie innych ludzi promuje. To po prostu jest też polityka historyczna. W związku z tym stąd to takie lekkie, a nawet może nie lekkie oburzenie, że otóż Niemcy, oto Niemcy nie uprawiają żadnej polityki historycznej. Ostatnie zawirowania wokół fundacji tego Centrum Wypędzeń, które oczywiście nie jest Centrum Wypędzeń, ale
1: ucieczka, wypędzenie, pojednanie.
0: Dokładnie, ta fundacja i wystawy. I ingerencja, zdaje się, najwyższych władz w Niemczech, żeby nie psuć stosunków z Polską, zmieniając w ten, a nie inny sposób kierownictwo tam również jest polityką historyczną, akurat działającą na naszą korzyść, ale to wszystko jest polityka historyczna.
1: Mówiliśmy o tym w naszym podcaście, też w naszym podcaście Niemcy z bliska, tutaj w Kosmo po polsku, rzeczywiście. Czego wymaga pani od Polski konkretnie w tej polityce historycznej wobec Niemiec? Gdyby miała pani zasugerować polskim decydentom,
0: no to ja takie sugestie robię nie na antenie, więc nie pokuszę się. Tak w eter to jest łatwo powiedzieć. No to są takie podstawowe rzeczy, które...
1: Słuchają państwo fragmentu rozmowy z dr Anną Kwiatkowską, założycielką i szefową zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich w Warszawie i współautorką podcastu pod tytułem Niemcy w ruinie. Na całość zapraszam właśnie do podcastów, tym razem do Kosmo po polsku. Znajdą tam państwo mnóstwo materiałów o życiu Polek i Polaków w Niemczech, a także ostatnio na przykład rozmowę z ambasadorem Polski w Niemczech o aktualnym stanie polsko-niemieckich stosunków. A słuchać nas można w aplikacjach takich jak ARD Sounds, Spotify, Apple Podcasts czy na stronie kosmopopolsku.de. Serdecznie zapraszam, a teraz już życzę spokojnej nocy. Do usłyszenia, mówi Tomasz Gycia. Ciao, ciao.